0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: A 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Jest niedziela, 17 maj 2026 rok. Wybiła godzina 12. A przy mikrofonie Magdalena Roczyńska. Wschód słońca mieliśmy o 4.37, zachód będzie o 20.26. Nietypowe święta. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Światowy Dzień Pieczenia. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. W Polsce nadciśnienie ma ponad 10 milionów osób i wielu z nich o tym nie wie. World Hypertension Lege powołała ten dzień właśnie po to, nie żeby przypominać o chorobie, ale żeby skłonić do działania. Zmierzenie ciśnienia to pierwszy krok, którego brakuje milionom. Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Święto to upamiętniało powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 17 maja 1865 roku. W 2006 roku przemianowano je na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Święto to ustanowiono w 2006 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła nim Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Z tej okazji i tego wydarzenia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Święto to upamiętnia decyzję Światowej Organizacji Zdrowia z 17 maja 1990 roku, dzięki której homoseksualizm został usunięty z międzynarodowej klasyfikacji chorób. Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego święta jest organizacja skupiająca telefony zaufania dla dzieci z całego świata. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na tę formę pomocy najmłodszym. Światowy Dzień Pieczenia. Przy okazji takich świąt każdy może zdobyć nowe umiejętności w kuchni. Światowy Dzień Pieczenia ma na celu zachęcenie ludzi do własnoręcznych wypieków, które nie dość, że mają wyjątkowy smak, to jeszcze pozwalają zabłysnąć przed znajomymi. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. To smutne wydarzenie, które skłania do refleksji. Dziś zapalamy znicze w hołdzie ofiarom tej strasznej choroby, ale również pamiętajmy o sobie i o odpowiedniej profilaktyce. Przysłowie. Mokre w niebo wstąpienie, tłuste narodzenie. Gdy na w niebo wstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota. Na w niebo wstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały. Cytat dnia. Miłość na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna. I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu. William Shakespeare. I jeśli są Państwo posiadaczami Facebooka Polskiego Radia w Górnej Austrii, to zapraszamy tam właśnie do odsłuchiwania naszych audycji, również archiwalnych. A jeśli macie Państwo jakieś propozycje albo sugestie, to zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail radio@polonieoberösterreich.com. A tematem naszej dzisiejszej audycji będą różne formy dbania o zdrowie. Od zdrowego jedzenia poprzez wszelkie formy aktywności fizycznej. Zapraszam serdecznie. Imieniny obchodzą dziś Sławomir, Weronika, Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia oraz Paschalis. Wszystkim solenizantom składam serdeczne życzenia, dedykując piosenkę.

Pierwsze zagadnienie na dziś. Co jeść, aby żyć zdrowo? Aby żyć zdrowo, należy opierać dietę na produktach nieprzetworzonych, bogatych w składniki odżywcze, dbając o właściwe proporcje makroskładników oraz odpowiednie nawodnienie. Kluczowe grupy produktów w codziennej diecie to warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, źródła białka, zdrowe tłuszcze. Zaleca się spożycie minimum 400 g dziennie porcji warzyw z produktów pełnoziarnistych, grube kasze, pieczywo razowe, płatki owsiane, ze źródeł białka strączki, chude mięso, ryby, jaja i nabiał, a ze zdrowych tłuszczy oliwa z oliwek, orzechy, awokado, siemię lniane. Główne korzyści wymienionych składników to witaminy, błonnik, antyoksydanty, energia, regulacja cukru, budulec mięśni, uczucie sytości, wsparcie mózgu i układ krążenia. Co wybierać i jeść regularnie? Oczywiście warzywa i owoce. Trzeba wybierać różnorodne kolory. Szczególnie wartościowe są owoce jagodowe oraz warzywa zielono-liściaste. Tłuste ryby morskie są też bardzo ważne, a w tym łosoś, makrela, śledź dostarczają kwasów omega-3 chroniących serce. Z roślin strączkowych warto wybrać fasolę, soczewicę, ciecierzycę, które stanowią doskonałe roślinne źródło białka i błonnika. Wybierając orzechy i nasiona, na przykład garść migdałów albo orzechów włoskich dziennie, dostarczamy organizmowi cynku, magnezu i dobrych tłuszczów. A czego bezwzględnie unikać lub ograniczać? Oczywiście żywności wysoko przetworzonej, gotowych dań, chipsów, fast foodów, które zawierają szkodliwe tłuszcze, cukry dodane, na przykład słodkie napoje, słodycze, syropy, które zwiększają ryzyko otyłości oraz cukrzycy typu drugiego, nadmiaru soli. Kuchenna sól podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Trzeba zastępować ją ziołami. Czerwone i przetworzone mięso należy również ograniczać. Na przykład spożycie wędlin, kiełbas i boczku do maksymalnie 0,5 kg na tydzień. A jakie są kluczowe nawyki wspierające dietę, zdrową dietę? Picie wody. Trzeba pić około 2-2,5 litra czystej wody dziennie, unikając słodzonych soków. Regularnie jeść posiłki, około 4-5 posiłków w stałych odstępach czasu, aby uniknąć napadów głodu. Metoda gotowania? Najlepsze pieczenie, gotowanie na parze lub duszenie zamiast smażenia na głębokim tłuszczu.

Podam teraz Państwu przykładowy zbilansowany jadłospis jednodniowy o kaloryczności około 1800-2000 kilokalorii. Opiera się on na zasadach talerza zdrowego żywienia. Jest prosty w przygotowaniu i bogaty w błonnik, białko oraz zdrowe tłuszcze. Na śniadanie owsianka pełna energii. Składniki: 5 łyżek płatków owsianych, szklanka mleka albo napoju roślinnego, garść borówek albo malin, łyżka orzechów włoskich i łyżeczka siemienia lnianego. Płatki trzeba ugotować na mleku, przełożyć do miski, dodać owoce, posiekane orzechy i siemię lniane. Ten posiłek zapewni nam długotrwałe uczucie sytości dzięki błonnikowi z owsa i owoców. Na drugie śniadanie można zjeść chrupiącą przekąskę z humusem. Składniki: 3 łyżki humusu, 1 duża marchewka, 1 słupek selera naciowego, pół papryki. Przygotowanie. Warzywa trzeba pokroić w słupki, maczać je bezpośrednio w humusie. Jest to szybka porcja witamin i zdrowego tłuszczu sezamowego w pracy lub w szkole. Na obiad pieczony łosoś z kaszą i warzywami. Składniki: dziki łosoś lub dorsz 150 g, pół szklanki kaszy gryczanej lub pęczek suchej, jeden upieczony burak lub porcja brokułów na parze, łyżeczka oliwy z oliwek, sok z cytryny i zioła. Następnie przygotowujemy rybę, skropić cytryną, posypać ziołami i upiec w piekarniku. Piec około 15 minut przy 180 stopniach Celsjusza. Kaszę ugotować, warzywa podać z dodatkiem oliwy. Zaletą tej potrawy jest wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 oraz pełnowartościowego białka. Na podwieczorek można zrobić kakaowy koktajl białkowy. A z czego on się składa? Opakowanie skyru naturalnego lub maślanki, około 150 g, jeden mały banan i jedna płaska łyżeczka gorzkiego kakao. Trzeba wszystko zmiksować na gładki koktajl, a zaletą tego koktajlu jest szybka dostawa wapnia, białka i potasu bez dodatku cukru. Na kolację kolorowe grzanki z awokado i jajkiem. Składniki to 2 kromki chleba żytniego na zakwasie, pół dojrzałego awokado, 2 jajka ugotowane na twardo, garść kiełków, np. rzeżuchy lub rzodkiewki oraz pomidorki koktajlowe. Chleb opiekamy w tosterze. Awokado trzeba rozgnieść widelcem i rozsmarować na pieczywie. Na wierzchu trzeba ułożyć plastry jajka i posypać kiełkami. Smacznego!

Przejdźmy teraz do drugiej części. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli trzeba się troszkę poruszać, żeby mieć dobrą kondycję, silny, zdrowy organizm w każdym wieku. Aby bezpiecznie i skutecznie osiągnąć cele takie jak wzmocnienie ciała, schudnięcie, nabranie dobrej kondycji i nabranie siły. Trzeba połączyć trening oporowy, który buduje siłę i wzmacnia ciało, z treningiem cardio, który pali kalorie i poprawia kondycję. Przykładowy plan działania. Krok pierwszy. Wybierz odpowiedni rodzaj treningu na start. Nie trzeba się od razu katować. Można zacząć od kalisteniki, czyli treningu z masą własnego ciała. Mogą to być pompki, na przykład od ściany lub kolan, przysiady, wykroki, deska, czyli plank. Są to najbezpieczniejsze sposoby na ogólne wzmocnienie stawów i mięśni. Można też podjąć trening z gumami oporowymi. Gumy to tanie narzędzie, które pozwala zasymulować ćwiczenia z ciężarami w domu, oszczędzając stawy. Marszobiegi lub szybki marsz. Najlepsze cardio na start dla osób, które chcą schudnąć. Zbyt szybkie przejście do intensywnego biegania przy wyższej wadze może przeciążyć kolana. Krok drugi. Zastosuj metodę małych kroków. Złota zasada. 3x30. Najczęstszym błędem jest rzucanie się na codzienne, mordercze treningi, co prowadzi do kontuzji i zniechęcenia. Dobrze jest zacząć od 3 treningów w tygodniu po 30-45 minut każdy. Robić sobie dzień przerwy między treningami, na przykład w poniedziałek, środa, piątek, aby ciało miało czas regeneracji i odbudowy mięśni. Przykładowy plan pierwszego tygodnia. Poniedziałek. Rodzaj aktywności. Trening wzmacniający w domu całe ciało. Celem jest nabycie siły i wzmocnienia. We wtorek odpoczynek lub tylko spontaniczny spacer. Celem jest regeneracja. We środę 30-40 minut szybkiego marszu lub jazdy na rowerze. Celem jest kondycja i spalanie. W czwartek odpoczynek. Cel regeneracja. W piątek trening wzmacniający w domu całe ciało. Celem jest siła i wzmocnienie. W sobotę dłuższy spacer. Basen lub lekka rekreacja. Celem jest kondycja. W niedzielę całkowity odpoczynek. Cel to regeneracja. Skup się na bazie, czyli trening FPW, Full Body Workout. Podczas treningów wzmacniających wykonuj ćwiczenia angażujące całe ciało, tak zwane wielostawowe. Palą najwięcej kalorii i budują ogólną siłę. Twój domowy zestaw startowy to przysiad, na przykład na krzesło i z powrotem, 3 serie po 10-12 powtórzeń. 2. Pompki przy ścianie lub na podwyższeniu, 3 serie po 8-10 powtórzeń. 3. Wykroki w miejscu, 3 serie po 8 powtórzeń na nogę. 4. Deska, czyli plank, 3 serie po 20-30 sekund. Przysiady są dobrym ćwiczeniem na nogi i pośladki. Pompki na klatkę piersiową i ramiona. Wykroki w miejscu na równowagę i uda. A deska, czyli plank, na brzuch i głębokie mięśnie kręgosłupa. Kluczowe zasady sukcesu. Zadbaj o dietę. Sport daje kondycję i siłę, ale to deficyt kaloryczny. Jedzenie nieco mniej niż potrzebujesz, odpowiada za chudnięcie. Wykorzystaj zasady zdrowego żywienia, o których mówiłam wcześniej. Białko to fundament. Przyjmuj odpowiednią ilość białka. Chudy nabiał, ryby, strączki, aby organizm podczas odchudzenia palił tłuszcz, a nie mięśnie. Zapisuj progres. Jeśli w pierwszym tygodniu robisz 8 przysiadów, w kolejnym spróbuj zrobić 9 lub 10. Mięśnie potrzebują nowych wyzwań, by rosnąć w siłę.

A oto przykłady różnych ćwiczeń i to, jak wpływają one na nasz organizm. Ćwiczenie deski, czyli plank, to jeden z najbardziej efektywnych treningów izomerycznych, czyli takich, gdzie mięśnie pracują, napinając się bez wykonywania ruchu. Angażuje ono niemal całe ciało jednocześnie. Angażowany jest mięsień poprzeczny brzucha, najgłębszy mięsień brzucha, działa jak gorset, spłaszcza brzuch i utrzymuje narządy wewnętrzne na miejscu. Mięsień prosty i skośne brzucha odpowiadają za zarysowanie mięśni, tzw. kaloryfer, oraz stabilizację bocznych partii tułowia. Mięsień prostownik grzbietu biegnie wzdłuż kręgosłupa. Wzmocnienie go redukuje bóle pleców wywołane siedzącym trybem życia. Mięśnie pośladkowe, wielki i średni, ich mocne napięcie w desce stabilizuje miednicę i odciąża odcinek lędźwiowy. Mięsień czworogłowy uda utrzymuje nogi w linii prostej i przenosi część ciężaru ciała. Obręcz barkowa i klatka piersiowa. Mięśnie naramienne oraz piersiowe pracują bardzo mocno, aby utrzymać ciężar górnej połowy ciała na przedramionach. Co zyskujemy dzięki regularnemu robieniu deski? Wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Silny środek ciała poprawia nasze osiągi w każdym innym sporcie, od biegania po podnoszenie ciężarów. Poprawę postawy ciała. Silne mięśnie głębokie sprawiają, że naturalnie przestajemy się garbić i bardziej się prostujemy. Ochronę kręgosłupa. W przeciwieństwie do tradycyjnych brzuszków, deska nie obciąża kręgów szyjnych ani lędźwiowych, budując bezpieczną barierę wokół kręgosłupa. Lepsza równowaga i stabilność. Ćwiczenie to uczy układ nerwowy współpracy wielu grup mięśniowych jednocześnie. Kluczem do sukcesu jest technika, a nie czas. Trzymanie deski przez 3 minuty przy wygiętym w łuk kręgosłupie niszczy plecy. O wiele lepsze efekty daje 30 sekund idealnej pozycji. A na idealną pozycję składa się: przedramiona muszą być na ziemi, łokcie dokładnie pod barkami, ciało w jednej linii, głowa, plecy i pośladki nie mogą opadać ani wystawać w górę. Brzuch i pośladki zaciśnięte tak mocno, jakbyś spodziewał się uderzenia.

Kalistenika, czyli trening z masą własnego ciała. Kalistenika to aktywność fizyczna oparta na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej wagi ciała. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu z siłowni. Można ćwiczyć w domu, parku albo nawet na placu zabaw. Jak działa? Opór dla mięśni tworzy się poprzez zmianę kąta ustawienia ciała. Zamiast dokładać talerze na sztangę, zmienia się trudność pozycji, na przykład od pompek przy ścianie poprzez pompki na kolanach, aż do klasycznych. Głównie ćwiczenia. Są to przysiady, pompki, podciągania na drążku, dipy, czyli pompki na poręczach, wykroki oraz wcześniej wspomniana deska. Warto wykonywać te ćwiczenia, ponieważ mocno wzmacniają stawy i ścięgna oraz wiązadła, budują tak zwaną siłę relatywną, czyli kontrolę nad własnym ciałem i maksymalnie angażują mięśnie głębokie brzucha oraz pleców. Trening z gumami oporowymi to trening z użyciem elastycznych taśm lateksowych, które stawiają opór podczas rozciągania. Stanowią one doskonały i tani pomost między ćwiczeniami z wagą ciała a ciężarami. Jak to działa? W przeciwieństwie do hantli, guma generuje progresywny opór. Im mocniej ją rozciągniesz, tym jest trudniej. Zmusza to mięśnie do maksymalnej pracy w końcowej fazie ruchu i uczy stałego napięcia. Główne ćwiczenia to wiosłowanie gumą w opadzie na plecy, przysiady z gumą nad kolanami, wyciskanie gumy nad głowę i uginanie ramion. Dlaczego warto ćwiczyć z gumami? Bo są niezwykle bezpieczne dla stawów. Nie niosą za sobą ryzyka przygniecenia ciężarem. Zestaw gum mieści się w małym plecaku. Możesz trenować wszędzie. Idealnie nadają się do aktywacji pośladków i mięśni pleców, które często są uśpione przez siedzący tryb życia.

Marszobiegi to metoda treningu cardio polegająca na naprzemiennym przeplataniu odcinków szybkiego marszu oraz lekkiego truchtu. Jest to najlepszy sposób wejścia w świat biegania. I jak działa? Przykładowy schemat na start to 1 minuta truchtu i 2 minuty marszu, powtarzane przez około 20-30 minut. Z czasem wydłużamy czas biegania, a skracamy czas marszu. Główne założenia to kontrola tętna. Marsz służy jako odpoczynkowa strefa bezpieczeństwa, która zapobiega nadmiernemu zmęczeniu i pozwala złapać oddech. Dlaczego warto trenować marszobiegi? Chronią stawy kolanowe i skokowe przed przeciążeniem u osób początkujących, pozwalają spalić mnóstwo kalorii i przyspieszają odchudzanie bez wycieńczenia organizmu, a także skutecznie budują kondycję tlenową, wydolność płuc i serca. Regularne ćwiczenia zapewnią nam siłę i kontrolę ciała, rzeźbę i wzmocnienie oraz kondycję i spalanie. Sport to zdrowie, a kto woli sporty wodne, to może skorzystać z opcji pływania, a ci, którzy nie czują się pewnie w wodzie, mogą skorzystać z akwaerobiku. Najważniejsze plusy pływania oraz akwaerobiku w odniesieniu do celów takich jak nabycie siły, kondycji, odchudzenie i wzmocnienie ciała to bezpieczeństwo i brak kontuzji. Nasz kręgosłup i stawy są odciążane. Woda redukuje masę ciała o około 90%, dzięki czemu ćwiczymy bez obciążania kolan, bioder i dysków kręgosłupa. Bezpieczny start przy wyższej wadze. Brak uderzeń stóp o podłoże, jak przy bieganiu, chroni stawy przed przeciążeniami. Szybkie odchudzanie i spalanie kalorii. Podwójny wydatek energetyczny. Poza wysiłkiem fizycznym, organizm zużywa mnóstwo energii na ogrzanie ciała w chłodniejszej wodzie. Przyspieszony metabolizm. Opór wody zmusza do pracy więcej grup mięśniowych naraz, co podkręca spalanie tłuszczu na wiele godzin po treningu. Wzmocnienie siły całego ciała. Trening oporowy bez ciężarów. Woda stawia stały opór w każdym kierunku ruchu, co działa jak naturalny, bezpieczny trening siłowy. Głębokie wzmocnienie. Utrzymanie równowagi i prawidłowej pozycji w wodzie zmusza do ciągłej pracy mięśnie brzucha i głębokie mięśnie grzbietu. Wyraźna poprawa kondycji i zdrowia. Większa pojemność płuc. Kontrolowane oddychanie w wodzie zwiększa wydolność układu oddechowego i krążenia. Efekt masażu i ujędrnienia. Ciśnienie wody działa na skórę jak drenaż limfatyczny, co poprawia krążenie, redukuje obrzęki i skutecznie zwalcza celulit.

Serwis informacyjny. Polskie Radio w Górnej Austrii zaprasza Polonię Austriacką w niedzielę 14 czerwca 2026 roku o godzinie 9 na trzeci bieg o Puchar Ambasadora RP w Austrii. Adres: BSFZ Südstadt, Lise Prokop Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf koło Wiednia. W celu wyrównania sportowych szans dla poszczególnych uczestników organizator wprowadza podział na kategorie wiekowe. Do 8 lat 200 metrów, od 9 do 12 lat 400 metrów, od 13 do 16 lat 800 metrów, od 17 do 35 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów, od 36 do 50 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów, od 51 do 65 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów, powyżej 65 lat 800 metrów. O godzinie 9 nastąpi powitanie i rozpocznie się pierwszy bieg w najmłodszej grupie wiekowej. Opłata za obiad przy odbiorze numerów startowych. Zgłoszenia do 12 czerwca 2026 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego, a także potwierdzenie konsumpcji obiadu w cenie 17 euro od osoby. Więcej informacji: Julian Gaborek, telefon +43 650 90 4533, e-mail radio@poloniaoberosterreich.com. Wstęp wolny. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.poloniaoberosterreich.com. Serdecznie zapraszamy. Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii zaprasza na 16 zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii, które odbędą się w Linzu w dniu 20 czerwca 2026 roku na obiekcie sportowym ASKU Steglitz Dornacherstrasse 27-40-40 Linz. Rozpoczęcie igrzysk nastąpi o godzinie 10.30. Dekoracja medalistów 21 dyscyplin sportowych dla dzieci o godzinie 14. Uroczyste otwarcie zlotu polonijnego w Górnej Austrii, przemówienia zaproszonych gości i wręczenie Pucharu Górnej Austrii zwycięzcom 16. turnieju piłkarskiego o Puchar Górnej Austrii o godzinie 15. Następnie o godzinie 15.30 celem promowania bogactwa kultury naszego i innych krajów zapraszamy na występy kulturalne zespołu tanecznego Anima z Linzu, zespołu folklorystycznego Mazurki z Wiednia, dziecięcego zespołu Wizerunki Związku Ukraińskiego z Linzu. Więcej informacji na stronie www.poloniaoberosterreich.com oraz pod numerem pana Juliana Gaborka +43 650 90 4 5133, e-mail j.gaborek@poloniaoberosterreich.com. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji do podanych imprez znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii www.poloniaoberosterreich.com oraz na Facebooku Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii i Polskiego Radia w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszamy!

Nasza godzina radiowa z Państwem dobiega już końca. Życzę Państwu miłego, słonecznego, niedzielnego popołudnia. Zachęcam do podjęcia próby, aby przejść na zdrowy tryb prowadzenia życia. Zdrową dietę plus sport. Pozdrawiam serdecznie. Magdalena Roczyńska.

0: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich, którzy dołączyli się do nas, do naszego radia. No i witają się dzisiaj z Państwem
1: Jacek Portała
0: i Krzysztof Sierański. Zapraszamy do tego, ale jeszcze tutaj nie mam tego numeru. Jacek może poda numer, który jest do naszego radia.
1: No właśnie, telefon do naszego radia, jak zwykle ten sam od wielu lat, 0660 71 72 217. Jeszcze raz, 0660 71 72 217. Krzysiek, taki numer troszeczkę jest ciężko zapamiętać, prawda?
0: No, ciężko jest zapamiętać, ale można zapisać i naprawdę można do nas tutaj zadzwonić. A dzisiaj mamy już połowę maja. No i pogoda zaczyna się poprawiać.
1: No tak, pogoda się poprawia. Ja jadąc tutaj do studia z Krzyśkiem, wspomniałem Krzyśkowi z takimi troszeczkę nerwami, że cały długi weekend padał deszcz tutaj w Linzu i nie tylko, bo i w Austrii, i wiem, że we Włoszech też paskudna pogoda była i w Polsce.
0: Ale deszcz ma tutaj kompletne znaczenie.
1: Zgadza się, wiem o tym.
0: Kompletne znaczenie.
1: Tak, słyszałem właśnie w radiu co chwilę komunikaty, że jest potężna susza, że płoną lasy i tu w Austrii, i w Polsce też. Także te opady, które mieliśmy teraz, bo taka jednorazowa burza, ona stanowczo była niewystarczająca do tego, co nasza przyroda potrzebuje, zwłaszcza w tym okresie teraz, kiedy wszystko kwitnie i się zieleni, ale ten deszcz, co prawda dla nas, żeby sobie wyjść do ogrodu i posiedzieć w słońcu, to przeszkadzał, ale dla przyrody on był zbawieniem, także w gruncie rzeczy, jakby nie było, to było to coś bardzo, bardzo dobrego. Mamy pierwszy utwór, Krzysiek. To jest twoja propozycja, Kwiaty tak. Polskie. Bardzo piękny utwór, bardzo piękne słowa. Proszę państwa, mogę tylko dodać, że słowa napisała Magdalena Nazaretanka. Właśnie, o widzisz, to ty też wiesz, proszę.
0: Tak.
1: Czyli co, słuchamy.